0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Programu Nová zelená úsporám můžou majitelé rodinných domů čerpat bezúročný úvěr až 2 miliony, byty až 750 tisíc. V Karviné se obnovuje vodorovné dopravní značení a přechody pro chodce. Čeští hokejisté podlehli Finsku a na mistrovství světa vypadli ve čtvrtfinále. Zítra bude jasno až polojasno, teploty do 24 stupňů. Dobrý večer přeje Lucie Kociánová. Majitelé rodinných domů můžou na renovace získat bezúročný úvěr až 2 miliony korun. U bytových domů to je 750 tisíc na byt. Podrobnosti dotačního programu Nová zelená úsporám představil ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Přímo dotaci dostanou jen nízkopříjmové domácnosti.
2: Na renovace dostanou nízkopříjmoví až 400 tisíc korun. Stát na podporu podle Červeného vyčlenil až 50 miliard korun do roku 2029. Zatím má ale k dispozici jen 2 miliardy na dotace a další financování řeší s bankami.
3: Tam ty peníze stát už má vlastně nějakým způsobem zabezpečené, ale ten tok těch finančních prostředků je v čase.
2: Ex-ministr a současný opoziční poslanec Petr Hladík z KDU-ČSL úvěry kritizuje. Podle něj byla lepší varianta vyplácet lidem podporu v zálohách předem.
4: Díky tomu žadatelé byli mnohem bonitnější vůči tomu získat i třeba klasický úvěr.
2: Příjem žádostí začne 25. června a první peníze by lidé mohli dostat na podzim. Vít Anderle, Český rozhlas.
0: Karvinské technické služby plošně obnovují vodorovné dopravní značení ve městě. Příznivé počasí umožňuje zvýraznění přechodu pro chodce, směrových šipek a zákazových čar. Prioritu mají přechody přes silnice, pak přijdou na řadu symboly pro osoby se zdravotním omezením a značení pro cyklisty, dodává mluvčí Karviné Monika Danková.
5: Práce probíhají postupně v různých částech města a technické služby je plánují tak, aby co nejméně omezovaly dopravu. Samotná realizace je přitom výrazně závislá na počasí.
0: V centrální části ostravské městské části Poruba slouží dětem a mladým lidem nový nízkoprahový klub. O jeho otevření se zasloužila radnice spolu se sociálním spolkem Centrum. Děti do 18 let můžou v nízkoprahovém zařízení trávit volný čas nebo řešit své potíže s terapeuty.
6: Podle vedení obvodu taková služba v Porubě chyběla. Učitelé na radnici v posledních letech hlásí, že se čím dál větší množství žáků potýká s různými psychickými problémy. V nízkoprahovém klubu se jim může věnovat i odborník na závislosti. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští hokejisté skončili na mistrovství světa ve čtvrtfinále. V Curychu prohráli s Finskem 1-4. Do semifinále postoupila kromě Finska i Kanada, která porazila Spojené státy 2-0. Od 20 hodin a 20 minut jsou na programu zbývající dvě čtvrtfinále. V Curychu budou hrát domácí Švýcaři proti Švédům a ve Friburgu se utkají Norsko s Lotyšskem.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku většinou jasno, přechodně pak polojasno. Noční teploty klesnou na 8 až 4 stupně, přes den vystoupají na 20 až 24 a na horách zítra naměříme okolo 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Havířově se v ulici Hornosušská srazila dvě osobní auta. Projíždějte místem opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
7: Český radio v Ostravě, vydařeně.
8: Dobrý večer, čtvrtek 28. maja 2026. roku, imieniny Augustyna i Viktora. Przed mikrofonem vita państwa Jacek Sikora i zaprasza do wysłuchania wydarzeń aktualności Českiego Radia w Ostrawie. Bogumin obchodzi w tym roku 770. urodziny. Z tej okazji miasto wydało okolicznościowy znaczek turystyczny, na którym widnieje jego historyczne centrum. Bogumin upamiętni tę rocznicę także m.in. jubileuszowym piwem, którego będzie będzie można po raz pierwszy skosztować na miejskim festynie. Ten odbędzie się 13 czerwca w miejskim Hobby Parku. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzanowicach doczeka się nowej siedziby. Stara remiza nie nadaje się już do użytku i w jej garażach nie mieszczą się nowoczesne wozy strażackie. Jak podały władze wioski, nowa remiza stanie niedaleko urzędu gminy. Jej budowa zakończy się w przyszłym roku, a będzie kosztować około 27 milionów koron. Weekend będzie przebiegać na Zaolziu pod znakiem teatru. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę w Wędryńskiej Czytelni zespół teatralny imienia Jerzego Cięciały wystawi komedię Powtórka z Czerwonego Kapturka. Natomiast PZK-owcy ze Śmiłowic zapraszają miłośników melpomeny w niedzielę do sali urzędu gminy na dwie komedie gwarowe autorstwa Jarmili Chlebkowej. Przechodzimy do doniesień zaolziańskich. Projekt Tessin Go to nowa wspólna inicjatywa turystyczna obu Cieszynów, mająca na celu ułatwienie poruszania się i poznawania obu miast, mówi wiceburmistrz czeskiego Cieszyna, wicesłowaczek z partii KDU-CSL.
9: Obywatele mogli zauważyć takie ćmawe słupki, które są w ramach miasta i okolicy umieszczone na nich będą kierunkowskazy wspólne, identyczne jak na stronie czeskiej, tak na stronie polskiej, żeby jak obywatele, tak turyści się lepiej mogli orientować, gdzie są jakieś interesujące miejsca, które warto odwiedzić. Potem będziemy kontynuowali w ramach współpracy umieszczenie takiej dużej tablicy czy mapotablicy, która będzie pokazywała centra obu miast. Będzie to przygotowane tak, żeby to było plastyczne, żeby mogli korzystać z tego też ci, którzy mają duże problemy ze wzrokiem.
8: Bieg dla Hospicjum Medica połączy sport, spotkanie rodzinne i pomoc tym, którzy sami już biec nie mogą. Charytatywne wydarzenie odbędzie się 10 czerwca w Olżychowicach, a jego dochód wesprze rodziny będące pod opieką mobilnego hospicjum. Szczegóły przybliża jedna z organizatorek, Marta Bartnicka.
10: W trakcie biegu dla hospicjum przygotowujemy trzy trasy. Jedna najkrótsza, liczy 800 metrów, jest przeznaczona dla osób, które chcą spacerować lub dla dzieci, będą tam jakieś stoiska. Druga trasa liczy około 3 km, prowadzi malowniczymi kącikami Olżychowic, a trzecia, najtrudniejsza dla sportowców, prowadzi przez szczyt Jaworowy. Wszystkie trasy kończą się w celu na Foictwie w Olżychowicach, gdzie przygotowane są oprócz medalów oczywiście pamiątkowych, wykłady podróżnicze i bibliotekarskie, food trucki, też zabawy dla dzieci, a pod koniec całego charytatywnego popołudnia będzie spotkanie z lekarzem i autorem książek Tomaszem Szepkiem.
8: W Cieszyńskim Domu Narodowym można do sierpnia oglądać wystawę Sądlaszkiem przez dekady, przygotowaną z okazji 60-lecia turystycznego klubu kolarskiego Ondraszek. O tym, dlaczego Dom Narodowy zdecydował się przypomnieć właśnie tę historię, mówi organizatorka wystawy Agnieszka Pawlitko.
11: Ta wystawa idealnie wpisuje się w działalność Centrum Folkloru Śląska Cieszyńskiego, które właśnie jest w Domu Narodowym. Właśnie głównym celem centrum jest promocja nie dość, że kultury, tradycji, zwyczajów, ale oraz działalności tutaj mieszkańców Śląska Cieszyńskiego. A klub Ondraszek oczywiście idealnie się w to wpisuje. Mamy do tego fajną przestrzeń i myślę, że bardzo dobrze ta wystawa tutaj się prezentuje i będzie cieszyć się dużą popularnością i wiele osób ją po prostu odwiedzi.
8: W publicystycznej części wydarzeń porozmawiamy z nowym naczelnikiem harcerstwa polskiego w Republice Czeskiej, zajrzymy na rajd zabytkowych pojazdów oraz na prelekcję o kuchni śląskiej. A na razie posłuchajmy Marka Grechuty i Tanga Anawa.
12: Teatr to dziwny, teatr jedyny, gdzie sens, gdzie treść, czort jeden zna. Tam...

przedstawienie wiecznie trwa. Pogrom zwierząt i arlekiny i szał iluzji, a na wa. Pani mi mówi niemożliwe, pani mi mówi mnie się zdaje, pani mi mówi nie do wiary, pani mi mówi, że to żart. Co jest możliwe, to możliwe, co mnie się zdaje, to się zdaje.

0: Harcerstwo Polskie w Republice Czeskiej działa od kilku tygodni pod kierownictwem nowej Rady Naczelnej. Nowy jest też naczelnik HPC, którym został Stanisław Franek. O rozmowę poprosiła nowego naczelnika, redaktor Sabina Bojnar.
1: Nowe stanowisko to zawsze nowe obowiązki. Czym dokładnie trzeba się teraz zajmować jako szef zaolziańskiego harcerstwa?
2: Naczelnik to taka osoba, która w sumie prowadzi całą organizację. Całe to harcerstwo w Republice Czeskiej nie jest tym sam. Mamy całą Radę Naczelną, która składa się z 5 osób, więc nie jest to tylko o jednym człowieku, ale jest to cała grupa, która prowadzi, narzuca jakieś strategie, wymyśla, co w ogóle będziemy robić i gdzie chcemy całą organizację posunąć. Więc coś takiego, naczelnik jest takim reprezentantem tej grupy i tego poglądu na zewnątrz.
1: Skoro mowa o objęciu tej funkcji, skąd w ogóle zmiana na stanowisku akurat teraz?
2: Wybrano mnie na podstawie wyborów. W HPC mamy każdy rok zjazd, który wymyśla ogólną strategię i ogólne jakieś tematy, którymi się trzeba zajmować w trakcie roku. A każde 3 roki mamy zjazd wyborczy. W tym roku był zjazd wyborczy, no i tak się stało, że zjazd wybrał mnie i nową Radę Naczelną w ogóle całej organizacji.
1: Jak w ogóle wygląda teraz sytuacja z ludźmi? Ilu harcerzy jest teraz obecnie na terenie Zaolzia?
2: W harcerstwie jest ponad 320 członków w tym roku. Każdy rok się ten numer trochę zmienia. Myślę, że ostatnich kilka lat podnosimy ten poziom. Nie jest to jakoś dużo, ale zawsze kilka osób na więcej tam dochodzi.
1: Jak te liczby rozkładają się na mapie? Gdzie u nas harcerstwo działa dzisiaj najprężniej i które grupy są najbardziej aktywne?
2: Ogólnie harcerstwo działa w 2 podstawowych grupach wiekowych. To są zuchy, możemy to przyrównać do 1 stopnia podstawówki, a potem harcerze, czy drużyny harcerskie, a to jest już 2 stopień i wyżej tam potem. Więc mamy 7 drużyn harcerskich, mamy bodajże 6 gromad zuchowych, mamy też krąg instruktorski, to są już osoby, które nie potrafią na co dzień pracować z harcerzami, wymyślać ten program, ale chcą być nadal aktywni i kilka razy w roku przygotowują jakieś kursy dla kadry, jakieś szkolenia, może jakąś zabawę, czyli coś w tym sensie.
1: Jakie są teraz najważniejsze plany i co konkretnie ma się dziać w harcerstwie?
2: Myślę, że teraz mamy super pozycję, bo mamy bardzo dobre podstawy od zeszłych rad naczelnych przygotowane, a w tym roku doszło do dosyć dużej odmiany osób w Radzie Naczelnej, która była dość stabilna przez minione kadencje. Chcę może wprowadzić trochę nowego kierunku, żeby tam odnowić jakieś sprawy, ale na pewno chcę pamiętać o tym, żeby harcerstwo zostało takie, jakie ma być, bo to organizacja, która jest tutaj z nami ponad 100 lat, więc na pewno wszystko jest tak, jakby miało.
1: Wspomniano o planach, ale z drugiej strony słyszymy też o chęci trzymania się tradycji. Świat jednak idzie do przodu. Szykują się jakieś nowoczesne zmiany, żeby może łatwiej trafić do dzisiejszej młodzieży?
2: Ja myślę, że harcerstwo trafia dla młodych. Mamy dosyć sporą bazę członkowską, mamy tych osób dość, a myślę, że te filary harcerstwa i te jakieś tradycje, które mamy, są ponadczasowe. Uczymy samodzielności, uczymy podstaw demokracji, uczymy tego, jak zachowywać się w przyrodzie, jak zachowywać się wobec innych osób. A myślę, że to się nie zmienia biegiem czasu. To jest zawsze to samo. Może się zmieniają te narzędzia, którymi się posługujemy, ale te podstawy są wciąż takie same.
1: Skoro mówimy o tych dobrych stronach i rozwoju, to co jest teraz największym problemem albo wyzwaniem dla organizacji?
2: Mamy kilka takich kwestii, z którymi się trzeba uporać. Są to jakieś kwestie administracyjne, gdzie staramy się jakoś ułatwić cały ten przebieg, żeby w sumie kadra miała więcej czasu na to być z tymi dzieciakami, przygotowywać ten program, a nie siedzieć w papierach. Więc to jest taki jeden temat, ale myślę, że z tym borykamy się dosyć dobrze. Drugi, trochę poważniejszy, jest taki ogólnopaństwowy, może ogólnoświatowy, bo widzę, że w wszystkich organizacjach harcerskich i skautowych jest jakiś odpływ tej młodej kadry, tych instruktorów, którzy by w sumie mogli zostać i prowadzić dalej, ale mają tyle możliwości, gdzie się realizować, że jest trudno utrzymać tę kadrę, żeby się nam nie starzała. Więc to jest coś, o czym chciałbym rozmyślać, o czym chciałbym mówić, żebyśmy o tym nie zapomnieli i potrafili z tym pracować.
1: A jak wyglądają kontakty z harcerzami z Polski i z Czech?
2: Z harcerzami z ZHP, czyli Związku Harcerstwa Polskiego, to największa organizacja, mamy jakieś kontakty, jesteśmy zapraszani do Polski. Często się do nas odzywają różne drużyny harcerskie z całej Polski, czy to z jakąś radą o tym, co zwiedzić w Czechach, czy też z jakąś możliwością odwiedzin i tak dalej. Wiem, że niektóre drużyny harcerskie jeżdżą do Polski, czyli tam ten kontakt jakiś na żywo jest. Z Junakiem, czeskim skautem, mamy kontakt. Bardzo podobny jak z tym polskim, w ramach jakichś spotkań, to w sumie wiem, że niektóre drużyny na Zaolziu mają wspólne harcówki, wspólne te środowiska, w których pracują i są tam współprace, a jakiś wyższy poziom, to te organizacje są o wiele większe niż nasze HPC. W HPC mamy około 300 osób, a czeski Junak ma niemalże 80 tysięcy osób. ZHP w Polsce ma jeszcze więcej członków.
1: Spójrzmy w kalendarz. Co konkretnie szykuje się w najbliższym czasie? Jakie imprezy są w planach?
2: Do nas w sumie zaczyna teraz najważniejszy okres. Przygotujemy się na obozy. Tych obozów w tym roku będzie około 5. Wiem, że tam jeszcze jakaś współpraca w ramach projektu Wakacje na Zaolziu będzie. Czyli do nas w sumie zaczyna teraz najbardziej aktywny okres w tym, co nas ważne, jaki program mamy.
0: Ze Stanisławem Frankiem rozmawiała redaktor Sabina Bojnar. W minioną sobotę odbył się 5. Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych Szlakiem Zamków nad Piotrówką. Na trasie zaprezentowały się wyjątkowe, historyczne samochody, a w rajdowym przejeździe wzięły udział załogi z Polski i Republiki Czeskiej. Z organizatorką tego wydarzenia, Bożeną Cholewą, rozmawia redaktor Sabina Bojnar.
3: Na cieszyńskim rynku wielkie wydarzenie, bo jubileuszowy, 5. już rajd pojazdów zabytkowych szlakiem zamków nad Piotrówką. Jest już to 5. edycja, więc mamy już mały jubileusz. Tradycyjnie zawsze ruszamy z rynku cieszyńskiego i potem jedziemy do Karwiny. To też już jest taka tradycja, że bardzo mocno współpracujemy z Karwiną. Tam odbywa się konkurs elegancji. Tam zarówno załogi, jak i samochody, które do dzisiejszego rajdu są super przygotowane, się prezentują. Potem jadą w tym roku do Godowa, bo dołączyła do nas gmina Godów. Potem są Petrowice, no i później Zebrzydowice, Kończyce Małe i finał, i meta, podsumowanie jest w Kończycach Wielkich w zamku Szato.
1: Ilu uczestników i zabytkowych pojazdów bierze udział w tegorocznym rajdzie w Cieszynie?
3: Maksymalnie może 70 załóg wziąć udział. Liczymy na frekwencję, jest piękna pogoda, piękne krajobrazy, mnóstwo ciekawych zadań. Są i jakieś tam smakołyki dla nich przygotowane i coś do myślenia, do rozwiązywania, ale przede wszystkim dobra zabawa, bo jest to naprawdę zderzenie tej historii motoryzacji, bo są piękne samochody, ale też pięknego krajobrazu Śląska Cieszyńskiego, no i wspaniała współpraca polsko-czeska.
1: Jakie zabytkowe samochody i pojazdy można tutaj spotkać? Czy są wśród nich jakieś szczególnie rzadkie modele albo auta, które mają ciekawą historię?
3: Tradycją już jest, że zawsze przyjeżdżają. Jest, nie ma akurat obok nas samochód z Elvisem, a jest Elvis właśnie. To już jest taka tradycja, że jedzie, jest i Citroen, i zakonnica, i żandarm. Ale praktycznie tak na poważnie różne samochody. Nie ma reguły, są i maluszki, prawda, i Mazda jest, i Mercedesy zawsze, i Fordy, i motocykle, bo jest i Java, i CZ-a, widzę tutaj, i BMW. Także każdy, kto ma ochotę się pobawić.
1: Czy te samochody na co dzień normalnie poruszają się po drogach, czy raczej są przygotowane wyłącznie na takie wydarzenia?
3: Przy tak ładnej pogodzie jak najbardziej, ale są to już większości, nie mówię, bo są tu też na białych, ale jako zabytek, więc wiadomo, jeżeli jest brzydka czy zimą, te samochody raczej nie wyjeżdżają, bo po prostu no, szanujemy je, prawda, żeby się nic nie podziało, one już mają swoją historię, niektóre mają nawet 50-60 lat, niektóre mają nieco mniej, ale ogólnie tak, można się nimi poruszać, one jeżdżą, uczestniczą w różnego rodzaju zlotach, rajdach, tak jak właśnie ten, szczególnie ten okres, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wtedy te samochody na pewno można spotkać w ruchu ulicznym, bo na tym te zloty i rajdy polegają, że to nie jest żadne ściganie, tylko po prostu przemieszczamy się z miejsca na miejsce, czy z miejscowości do miejscowości.
0: Z Bożeną Cholewą rozmawiała redaktor Sabina Bojnar. Do kuchni śląskiej można podchodzić jak do zbioru przepisów, ale też jak do opowieści o rodzinie, domu i regionie. W Bibliotece Regionalnej w Karwinie odbyło się spotkanie Tradycje Kulinarne Śląska, które poprowadziła Dorota Świtała-Trebek, związana z Instytutem Językoznawstwa, a rozmawiał z nią redaktor Filip Tomanek.
4: Ostatnio słuchaliśmy opowieści o rejsach po Morzu Śródziemnym, a dziś zapraszam Państwa do świata śląskiej kuchni.
5: Kiedy mówimy o tej tradycyjnej kuchni Śląska, o czym właściwie mówimy?
6: Mówiąc o kuchni śląskiej, to trzeba wziąć pod uwagę różne aspekty, bo to są potrawy, konkretne potrawy, ale to jest też obrzędowość, czyli jakie dania, jakie specjały pojawiały się w konkretne dni. Chociażby kiedy mówimy o weselach, kiedy mówimy o świętach Bożego Narodzenia, o Wielkanocy, o odpustach parafialnych, ale to też praktyki, jak dane potrawy należy przyrządzać, z jakich składników, to też wierzenia dotyczące przyrządzania konkretnych specjałów, traktowania tak, a nie inaczej sprzętu kuchennego. To jest naprawdę bardzo bogaty zestaw różnych zagadnień, bo kuchnia to jest takie pole badawcze, które niesie wiele różnych konotacji. No i tu mogą się tą kuchnią zajmować i historycy, i etnografowie, i folkloryści, i przede wszystkim językoznawcy, socjolodzy. No tutaj ten wykaz dyscyplin naukowych jest dosyć spory. I każdy z badaczy znajdzie coś dla siebie.
4: Spojrzymy na sól i cukier. Jak się rozsypie sól, uważano, że będzie tak zwana ostuda, czyli będzie kłótnia.
5: No właśnie, wspominając, że każdy znajdzie coś dla siebie, jednak podczas tej pracy naukowej też człowiek wdraża do tych rzeczy trochę siebie. Z czym pani kojarzy się kuchnia śląska?
6: Kojarzy mi się z moim domem rodzinnym. Ja jestem Ślązaczką z urodzenia i ta kuchnia śląska jest obecna w moim życiu cały czas. Ja przyrządzam potrawy takie, jak gotowała moja mama, moja babcia. Wypiekam ciasta. No staram się kultywować te tradycje. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, ja kocham kuchnię śląską. Dla mnie kuchnia śląska jest najlepsza w smakach. Najlepsza jest właśnie w bogactwie potraw, w bogactwie wypieków. I to jest chyba ta rzecz najważniejsza. Ja nie muszę uczyć się tej kuchni śląskiej, ponieważ ja ją wyniosłam z domu. To jest kuchnia dla mnie bardzo ważna.
5: Wspominając albo powiedzmy przytaczając potrawy i codzienność, które z tych potraw można uznać za najbardziej, powiedzmy, charakterystyczne dla śląskiej tradycji kulinarnej?
6: No to też jest trudne bardzo pytanie, ponieważ tutaj to bogactwo potraw jest naprawdę olbrzymie, ale też musimy wiedzieć, że ta kuchnia w poszczególnych częściach Górnego Śląska ona jest różna, więc wskazać takie charakterystyczne, najbardziej typowe, no to nie jest łatwe, bo kiedy chociażby spojrzymy na tę kuchnię przemysłową, spojrzymy na kuchnię cieszyńską, spojrzymy na kuchnię opolską, no to każda z nich coś tam ma charakterystyczne. Ale myślę, że takim wspólnym mianownikiem wszystkich tych trzech wyróżnionych byłyby kluski, o których ja dzisiaj też mówiłam. Te charakterystyczne gałuszki, hałeczki, kluski przyrządzane na różne sposoby, ponieważ one też były takim daniem spożywanym i w dni powszechne, i w dni świąteczne.
4: Zbiorące się w przygotowanie już tego zakwasu żurowego, a kiedyś ten zakwas robiono samemu w domu.
5: Cofnijmy się teraz, powiedzmy, o 100 lat wcześniej, czyli nie tak dawno. Jak wtedy wyglądał taki normalny, codzienny śląski stół w odróżnieniu chociażby na przykład od tego odświętnego?
6: Jeśli mówimy o potrawach, które spożywano w dni codzienne, to do tych podstawowych składników, z których przyrządzano te potrawy, należały kapusta, kartofle, no i kwaśne mleko, kasza. I z tych potraw przyrządzano wiele różnych dań. Kartofle gotowane, pieczone, smażone, w zupach, zupy kartoflane, to na pewno. Podobnie zresztą było z kapustą. I jeśli gospodyni nagotowała tych kartofli dosyć dużo, no to spożywano je nie tylko na obiad, ale i na kolację, zmieniając po prostu inną wersję ziemniaków podawano wtedy. Mogły być pieczone, mogły być właśnie w jakiś tam inny sposób jeszcze podawane. Natomiast zbytnio nie przejmowano się, można powiedzieć, różnorodnością dań, ponieważ starano się wykorzystywać to, co gospodyni miała w obrębie i co była w stanie wychować. hodować i jakie rośliny uprawiano i tak dalej. Z tych składników przyrządzano posiłki. Gospodarstwa, musimy wiedzieć, że w dużej części były gospodarstwami samowystarczalnymi. Hodowano drób, hodowano zwierzęta hodowlane, ale też ogródki były przydomowe, gdzie takie, a nie inne gatunki warzyw rosły. W sadach drzewa, owoce były z tychże drzew. Chodzono do lasu po grzyby, jagody, ale też oczywiście na polach tu dominowały, jeśli mówimy o tym spożywaniu potraw, no to na pewno ziemniaki, prawda? Brukiew, kiedyś brukiew była bardzo popularna. Można powiedzieć, że ziemniaki wyrugowały brukiew. No a dzisiaj okazuje się, że brukiew nie dosyć, że jest takim składnikiem bardzo wartościowym, jeśli spojrzymy, jakie witaminy zawiera, to jeszcze była bardziej odporna na warunki klimatyczne.
0: Na spotkaniu w bibliotece był redaktor Filip Tomanek. W jutrzejszym Głosie Chrześcijan odwiedzimy Karwinę Frysztat i spotkamy się z księdzem Emilem Macurą, proboszczem miejscowej parafii ewangelickiej oraz prezesem Stowarzyszenia Marcina Lutra w Republice

Polskiej Czeskiego Radia przygotował dla Państwa w czwartek 28 maja 2026 roku. Za uwagę dziękuję Jacek Sikora i wraz z Markiem Grechutą i piosenką Niepewność zapraszam na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.